0: Lubana bayeko na yo batika makelele.
1: Na lubina yo soki bako fanda nye, mabanga eko banda koganga nesengo.
2: Koma kie pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
1: Soki penza, oyeba kinzela ememakana kimia kasilelo ebomba meliyo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako bomabana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu, pona tango malamu oeba kinzambe na yote.
2: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze, kasindako ya nzambe te.
3: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.